smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.

0: historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
1: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z ósmej klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
1: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po w latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
1: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
4: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
5: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenie, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Szersza relacja z jubileuszu.

0: w magazynie Pulsometr.
1: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
2: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u Państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
1: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
2: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała, więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też Państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła z lustra mozaikowe. I my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
1: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
2: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania. Oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace.

0: pracy stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
1: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
2: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
1: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
3: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
1: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych, najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
0: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
4: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
0: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
5: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych, były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący

0: rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże, 51-latek, posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
1: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
2: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
1: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
3: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
4: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa. Cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organem prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie. Oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury. Prowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
3: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych. Tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście państwo. Wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo

0: Nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Bonniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania szkoły podstawowej, bo nie wiem, dużo się zmieniło. Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły, a później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają, a jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
3: 110 lat w gminie Boniewo, w Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasów średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
4: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
5: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale

0: Tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby, żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.

0: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas, fizjoterapeutów, istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
1: Bo
0: forma
1: mówimy,
0: obrzęku.
1: że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To też
0: Tak,
1: jest
0: to jest
1: obrzęk w
0: obrzęk
1: pojęciu
0: pourazowy po
1: fizjoterapii.
0: prostu,
1: Pourazowy.
0: urazowy.
1: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
0: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
1: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku? Bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to
0: To
1: rodzaj?
0: jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
1: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
0: W
1: genach?
0: genach związany ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
1: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
0: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
1: Czyli krótko mówiąc, masaż.
0: Nie.
1: To nie jest, a no
0: To nie jest
1: właśnie.
0: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją, można powiedzieć, z obiegu. Ten nadmiar.
1: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
0: Nie znając,
1: nieumiejętnie.
0: tak, nie znając. Te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
1: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
0: Tak,
1: ciała.
0: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
1: Dobrze, to mamy
0: Jeden.
1: drenaż limfatyczny, jeden.
0: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
1: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
0: Dokładnie,
1: tak?
0: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od

0: sprawności, zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
0: Tak, to
1: fizjoterapeuty,
0: są
1: rozumiem.
0: kolejne uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja również. Uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną, nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. No, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią, i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże, nakłuwać obrzęku. Ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej, i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej?
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i potem pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta. I wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako pomp serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
1: I tu
0: przepychać.
1: wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała Pani o tym nakłuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie. Ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcję w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe. Wtedy.
1: Mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: Niekoniecznie, no właśnie.
0: niekoniecznie. Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Jest zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku

0: innych obrzęków właśnie limfatycznych,
1: Podobne, ale
0: terapia.
1: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
0: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
1: Wymaga też konsultacji z lekarzem, oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacery, nie obciążać. Dopiero na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
0: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
1: Fizjoterapeuty.
0: Tak.
1: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
0: I stąd ta woda się zatrzymuje i
1: zatrzymuje blokadę.
0: Nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma, nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
1: Tak.
0: nic nie da, tak?
1: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
0: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
1: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
0: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
1: jeśli
0: jednego, to jeszcze nie
1: jednorazowo to nie
0: niepokoi.
1: jest, ale mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
0: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
1: Tak,
0: Nie
1: dokładnie.
0: czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem.
1: Dziękuję
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwu ślicznie.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne liftingujące

0: i oczyszczający na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie.

0: Nie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
1: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość. I bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
2: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
3: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
0: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
4: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
5: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
4: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.

0: fantastyczny.
1: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała, więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
0: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
1: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9:30 do 12:30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
0: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób

0: osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
1: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
2: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
3: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
2: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
4: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże. 51-latek posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
5: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu Strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przez

0: przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
1: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
0: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
2: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
3: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa, cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organem prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie, oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury, wprowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
2: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Probeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc.

Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych. Tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście państwo. Wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy. Tak?
2: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania szkoły podstawowej, bo nie wiem. Dużo się zmieniło, jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat. To był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni i wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło.

0: zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, był typowo stary budynek szkoły, a później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniła, porównując kiedyś, jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedyś szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość. I bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej, i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to, tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
1: 110 lat w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
2: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej, mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
3: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wielu, wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw. Później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do

0: o mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci. Bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie. I ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby, żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują, bo nie wiem. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie to jest.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: Bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To
1: Tak,
0: też jest
1: to jest
0: obrzęk
1: obrzęk
0: w pojęciu
1: pourazowy
0: fizjoterapii.
1: po prostu.
0: Pourazowy.
1: Urazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie.

0: Menopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
1: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
0: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
1: Czyli krótko mówiąc, masaż.
0: Nie.
1: To nie jest. A
0: To
1: no
0: nie jest
1: właśnie.
0: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją, można powiedzieć, z obiegu, ten nadmiar.
1: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
0: Nie znając,
1: nieumiejętnie.
0: tak, nie znając. Te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
1: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
0: Tak,
1: ciała.
0: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
1: Dobrze, to mamy
0: Jeden.
1: drenaż limfatyczny, jeden.
0: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
1: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
0: Dokładnie,
1: tak?
0: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
0: Tak, to
1: fizjoterapeuty,
0: są kolejne
1: rozumiem.
0: uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja. Również uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną. Nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była no, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże nakłuwać obrzęku, ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej?
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i po czym pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem,

0: elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę przepychać.
1: I tu wracamy do tego ruchu, o którym
0: tak,
1: pani wspomniała, stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała pani o tym nakuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie, ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcje w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe.
1: Mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie. Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne,
1: Terapia.
0: Ale dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacer, nie obciążać. Dopiero na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność, jak to wygląda. Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie.

0: Organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z
1: Węzły
0: punktu widzenia trochę medycznego.
1: Fizjoterapeuty.
0: Tak.
1: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
0: I stąd ta woda się zatrzymuje i nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma. Nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to nic nie da, tak?
1: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
0: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
1: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
0: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
1: jeśli
0: jednego, to jeszcze nie
1: jednorazowo to nie
0: niepokoi.
1: jest, ale mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
0: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
1: Tak,
0: Nie
1: dokładnie.
0: czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Państwu ślicznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z ósmej klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
4: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o

0: bo nie wie. A 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
1: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
2: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
3: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
4: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
3: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
4: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła z lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
3: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
4: Po nowym roku planujemy co miesiąc

0: wewnętrzne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania. Oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i Szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
2: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
1: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
5: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny.

0: Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych. I tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń. Natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
1: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
2: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych, były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże. 51-latek posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
3: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
4: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
3: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
1: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
5: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkoły. szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa. Cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organem prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie. Oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury, wprowadziliśmy również wszelkie

0: takie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
1: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj

0: u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych, tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście Państwo, wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania szkoły podstawowej w Boniewie. Dużo się zmieniło, jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony, natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły. A później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
3: 110 lat w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu Oczywiście bardzo wielkie

0: przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
1: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
2: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzi. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby, żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
3: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie,

0: uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
1: 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
2: O tak, z niektórymi tak do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest życie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas, fizjoterapeutów, istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: Bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To też
1: Tak,
0: jest
1: to jest
0: obrzęk w
1: obrzęk
0: pojęciu
1: pourazowy po
0: fizjoterapii,
1: prostu,
0: pourazowy.
1: urazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku? Bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to
1: To
0: rodzaj?
1: jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
1: W
0: genach?
1: genach związany ze zmianami hormonalnymi, które pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny,

0: które wykonujemy ręcznie.
1: Czyli krótko mówiąc, masaż.
0: Nie.
1: To nie
0: To
1: jest.
0: są,
1: A, no
0: to nie jest
1: właśnie.
0: masaż. Te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obręb.

0: obiegu, ten nadmiar.
1: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
0: Nie znając,
1: nieumiejętnie.
0: tak, nie znając, te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
1: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
0: Tak,
1: ciała.
0: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
1: Dobrze, to mamy
0: Jeden.
1: drenaż limfatyczny, jeden mamy.
0: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli musimy, najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
1: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
0: Dokładnie,
1: tak?
0: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
0: Tak, to
1: fizjoterapeuty,
0: są
1: rozumiem.
0: kolejne uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja również. Uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną. Nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. No, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże, nakłuwać obrzęku. Ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej, co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej.
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i potem pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta. I wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako pomp serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
1: I tu
0: przepychać.
1: wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała, to
0: dokładnie.
1: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie

0: lekceważyć tego. Powiedziała Pani o tym nakuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
1: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie, ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
0: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcję w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe.
0: Mówimy,
1: Wtedy.
0: że to taka budowa.
1: Niekoniecznie,
0: Niekoniecznie, no właśnie.
1: niekoniecznie. Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
0: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
1: Podobne, ale
0: Terapia?
1: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
0: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
1: Wymaga też konsultacji z lekarzem, oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacery, nie obciążać. Dopiero na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
0: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
1: Fizjoterapeuty.
0: Tak.
1: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
0: I stąd ta woda się zatrzymuje i
1: Zatrzymuje
0: nie ma
1: lokalnie.
0: znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma, nawet jak będziemy sobie wyznaczać dwie szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
1: Tak.
0: nic.

0: nie da, tak?
1: To nic nie da, dlatego uczymy auto drenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
0: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
1: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
0: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
1: Jeśli
0: jednego, to jeszcze nie
1: jednorazowo, to nie
0: niepokoi.
1: jest, ale mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
0: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem,
1: Tak,
0: tak?
1: dokładnie.
0: Nie czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Państwu ślicznie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Stawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z ósmej klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata.
4: Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
5: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
6: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
0: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
7: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
8: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u Państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
7: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
8: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też Państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
7: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
8: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła, trochę przewrotna.

0: absolutnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
2: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych, najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
1: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
5: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
1: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
6: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen.

0: Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże, 51-latek, posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
1: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
2: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
1: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
3: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
4: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa, cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organami prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie, oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury, wprowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
3: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych, tak? Także myślę, że ten rok

0: Rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście. Państwo, wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Bonniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej, bo nie wiem, dużo się zmieniło. Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły. A później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniła, porównując kiedyś, jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość. Bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej, i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to, tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
3: 110 lat w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasów średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
4: Każdy jubileusz jest wart świętowania, podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno

0: i szkolne, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza i połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby, żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
2: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
3: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
4: O tak, z niektórymi tak, do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest życie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: Że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To
1: Tak,
0: też jest
1: to jest
0: obrzęk w
1: obrzęk
0: pojęciu
1: pourazowy
0: fizjoterapii.
1: po prostu.
0: Pourazowy.
1: Pourazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku, bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to rodzaj?
1: To jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
1: W
0: genach?
1: genach związane ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
0: Czyli krótko mówiąc, masaż.
1: Nie.
0: To nie jest, a
1: to
0: no
1: nie jest
0: właśnie.
1: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją, można powiedzieć, z obiegu. Ten nadmiar.
0: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu, nieumiejętnie.
1: Nie znając, te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
0: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
1: tak,
0: ciała.
1: Tak, musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
0: Dobrze, to mamy
1: Jeden.
0: drenaż limfatyczny, jeden.
1: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany

0: zwane potocznie boa. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli musimy, najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
1: Mówimy o tym samym boa, który jest wykorzystywany również w

0: pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
0: Tak, to
1: fizjoterapeuty,
0: są
1: rozumiem.
0: kolejne uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja, również uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną, nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była, no, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią, i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże, nakłuwać obrzęku. Ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej, i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej, co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej.
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i po czym pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta. I wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako pomp serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
1: I tu
0: przepychać.
1: wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała Pani o tym nakłuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie. Ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcje w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe.
1: Mówimy,
0: Wtedy.
1: że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: Niekoniecznie, no właśnie.
0: niekoniecznie. Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? jest zawsze obrzęk, jest zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze, obrzęk

0: zamknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia?
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma. A w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem, oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacery, nie obciążać. Dopiero na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się zatrzymuje i nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma. Nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
0: tak.
1: nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
0: jeśli
1: jednego, to jeszcze nie
0: jednorazowo to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Nie czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem.
0: Dziękuję
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu ślicznie.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny.

0: My i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek.

0: taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy. Wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
1: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po... W latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość. I bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. Mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
1: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
3: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
4: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
5: Seniorzy z Wocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
6: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać

0: tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
1: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
0: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała, więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
1: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
0: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację.

0: ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
1: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
0: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych, najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
2: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
3: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
2: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
4: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych, były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże, 51-latek, posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
5: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z

0: z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
1: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
0: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
1: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
2: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, no, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół. Natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa. Cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organami prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie. Oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury. Wprowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
1: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenie.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają, są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych. Tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście państwo, wszystko co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy. Tak?
2: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania szkoły podstawowej, bo nie wiem. Dużo się zmieniło, jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat. To był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z

0: powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni i wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły, a później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś, jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedyś szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
1: 110 lat w gminie Boniewo, które no sięga swoimi początkami czasów średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
2: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej, mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
3: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzi. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy i budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby

0: wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też, życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać. Tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie. I ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby. Żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie to jest.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas, fizjoterapeutów, istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: Bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To też
1: Tak,
0: jest
1: to jest
0: obrzęk w
1: obrzęk
0: pojęciu
1: pourazowy po
0: fizjoterapii.
1: prostu,
0: Pourazowy.
1: urazowy.
0: No właśnie. I

0: Teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia, w pierwszej kolejności jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku? Bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to
1: To
0: rodzaj?
1: jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
1: W
0: genach?
1: genach związane ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
0: Czyli krótko mówiąc, masaż.
1: Nie.
0: To nie
1: To
0: jest.
1: są,
0: A, no
1: to nie jest
0: właśnie.
1: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją można powiedzieć, z obiegu, ten nadmiar.
0: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
1: Nie znając,
0: nieumiejętnie.
1: tak, nie znając, te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
0: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
1: Tak,
0: ciała.
1: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
0: Dobrze, to mamy
1: Jeden.
0: drenaż limfatyczny, jeden mamy.
1: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli musimy, najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
0: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
1: Dokładnie,
0: tak?
1: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
0: te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje.

0: gabinecie fizjoterapeuty,
1: to są
0: rozumiem.
1: kolejne uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja również. Uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną, nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z

0: kosmetologią i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże nakłuwać obrzęku, ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej?
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę. Nakładamy je na kilka dni i potem pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę przepychać.
1: I tu wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: Stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała Pani o tym nakłuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie, ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcje w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe.
1: Mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: niekoniecznie, no
0: niekoniecznie.
1: Właśnie.
0: Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia?
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem, oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać.

0: spać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacery, nie obciążać. Dopiero z każdym, jakimś, na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się zatrzymuje i nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma. Nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
0: jeśli
1: jednego, to jeszcze nie
0: jednorazowo to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale mówię, to warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
0: Tak,
1: nie czekamy aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem.
0: Dziękuję
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu ślicznie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Pień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z ósmej klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość. I bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. Mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło

0: wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
1: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
2: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
0: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
3: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
4: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany, dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
3: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
4: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła z lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa

0: obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
1: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
0: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9:30 do 12:30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i Szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
2: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
1: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci

0: Strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
1: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend, można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń. Natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
0: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
2: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże. 51-latek posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
3: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
4: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
3: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
0: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
5: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas

0: szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa. Cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organami prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie. Oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury. Wprowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy, jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
1: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził

0: moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz, i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? A no, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych, tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tyle gości, tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście. Państwo, wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy. I właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Boniewie. Dużo się zmieniło. Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły. A później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniła, porównując kiedyś, jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedyś szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej, i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to, tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
3: 110 lat.

0: w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy budziła się, rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to, to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
1: Każdy jubileusz jest wart świętowania, podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
2: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby, żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
3: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła

0: Poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
1: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
2: O tak, z niektórymi tak do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie to jest.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracje.

Rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: Bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To
1: Tak,
0: też jest
1: to jest
0: obrzęk
1: obrzęk
0: w pojęciu
1: pourazowy
0: fizjoterapii.
1: po prostu,
0: Pourazowy.
1: urazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku? Bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to rodzaj?
1: To jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
1: W
0: genach?
1: genach związane ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż.

0: limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
1: Czyli krótko mówiąc, masaż.
0: Nie.
1: To nie jest. A
0: To
1: no
0: nie jest
1: właśnie.
0: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją, można powiedzieć, z obiegu. Ten nadmiar.
1: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
0: Nie znając,
1: nieumiejętnie.
0: tak, nie znając. Te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
1: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
0: Tak,
1: ciała.
0: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
1: Dobrze, to mamy
0: Jeden.
1: drenaż limfatyczny, jeden.
0: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
1: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
0: Dokładnie,
1: tak?
0: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie fizjoterapeuty.
0: Tak, to są
1: rozumiem.
0: Kolejne uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja. Również uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną. Nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże nakłuwać obrzęku. Ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej?
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę. Nakładamy je na kilka dni i po czym pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako pomoc.

0: w serce jest pompą naszą, układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
1: I tu
0: przepychać.
1: wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie.

0: Zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie, ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcje w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe. Wtedy
1: mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: Niekoniecznie, no właśnie.
0: Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia?
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacer, nie obciążać. Dopiero na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się zatrzymuje i
0: lokalnie.
1: Nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma, nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
0: Tak.
1: nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej to są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był

0: taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
0: Jeśli
1: jednego, to jeszcze nie
0: jednorazowo to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
0: Tak,
1: Nie
0: dokładnie.
1: czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: Państwu ślicznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z ósmej klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
4: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasów średniowiecza, bo z tego co pamiętam to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
5: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście

0: o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
2: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
3: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u Państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
2: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
3: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też Państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła z lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
2: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
3: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę,

0: ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
2: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
1: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
5: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
1: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
6: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano

0: prawa jazdy. Ujawniliśmy także czterech nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże, 51-latek, posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
1: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
2: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
1: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
3: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
4: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa. Cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organem prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie. Oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury. Prowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
3: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szkoła Podstawowa imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych. Tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tyle gości, tylu gości, że nas odwiedzili.

0: że z utęsknieniem, jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście Państwo. Wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Bonniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy. I właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania szkoły podstawowej w Boniewie. Dużo się zmieniło. Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni i wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły. A później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś, jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość. Bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej, i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to, tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
3: 110 lat w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają. I dzisiaj z racji jubileuszu, oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
4: Każdy jubileusz jest wart świętowania, podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej, mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
5: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły, Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie.

0: gdzie było nas wielu, wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby, żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest życie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

swoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To
1: Tak,
0: też jest
1: to jest
0: obrzęk
1: obrzęk
0: w pojęciu
1: pourazowy
0: fizjoterapii.
1: po prostu,
0: Pourazowy.
1: urazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku, bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to rodzaj?
1: To jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
1: W
0: genach?
1: genach związane ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
0: Czyli krótko mówiąc, masaż.
1: Nie.
0: To nie jest, a
1: to
0: no
1: nie jest
0: właśnie.
1: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją z, można powiedzieć, z obiegu. Ten nadmiar.
0: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
1: Nie znając,
0: nieumiejętnie.
1: tak, nie znając. Te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
0: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny.

0: Patyczny ręczny, to nie tak, tylko na poszczególne partie
1: Tak,
0: ciała.
1: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne, i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
0: Dobrze, to mamy
1: Jeden.
0: drenaż limfatyczny, jeden
1: Następnie
0: mamy.
1: uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli musimy, najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
0: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
1: Dokładnie,
0: tak?
1: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
0: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
1: Tak, to
0: fizjoterapeuty,
1: są kolejne
0: rozumiem.
1: uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja. Również uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną. Nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była no, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią, i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże nakłuwać obrzęku, ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej, i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
0: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej?
1: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i potem pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
0: I tu
1: przepychać.
0: wracamy do tego ruchu, o którym
1: Tak,
0: Pani wspomniała,
1: dokładnie.
0: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
1: Dokładnie.
0: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała Pani o tym nakłuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
1: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie, ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów.

0: czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu?

0: brzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcję w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe. Wtedy
1: mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: niekoniecznie, no
0: niekoniecznie.
1: Właśnie.
0: Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Jest zawsze obrzęk, jest zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia?
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacer, nie obciążać. Dopiero z każdym, jakimś, na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się zatrzymuje i nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma. Nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
0: tak.
1: Nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarzy
0: Jeśli
1: jednego, to jeszcze nie
0: jednorazowo, to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale mówię,
1: To
0: warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy.

0: opuchnięci, raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
1: Tak,
0: Nie
1: dokładnie.
0: czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Państwu ślicznie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje.

0: jest i uczą się dzieci.
1: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
1: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość. I bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
1: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
4: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
5: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
6: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
7: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany, dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z

0: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
1: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
0: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
1: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
0: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety.

0: Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
1: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
2: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
1: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych, najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
3: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
4: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
3: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
5: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże. 51-latek posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
6: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, Strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurności.

0: Głównego Straży Miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
1: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
0: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
2: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
3: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa, cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organami prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie, oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury, prowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
2: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu.

0: telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
1: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych. Tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście państwo, wszystko co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy. Tak?
2: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania szkoły podstawowej w Boniewie. Dużo się zmieniło, jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden

0: ten budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
1: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły, a później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
2: 110 lat w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
3: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej, mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
4: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzi. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję.

0: generację nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też, życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby, żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak, do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest życie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: Że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To
1: tak,
0: też jest
1: to jest
0: obrzęk
1: obrzęk
0: w pojęciu
1: pourazowy
0: fizjoterapii.
1: po prostu.
0: Pourazowy.
1: Urazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki

0: od uderzenia topourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku, bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to rodzaj?
1: To jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w genach?
1: W genach związane ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
0: Czyli krótko mówiąc, masaż.
1: Nie.
0: To nie jest, a no
1: to nie
0: właśnie.
1: Jest masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją, można powiedzieć, z obiegu. Ten nadmiar.
0: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
1: nie znając,
0: nieumiejętnie.
1: Tak, nie znając. Te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
0: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
1: tak,
0: ciała.
1: Tak, musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
0: Dobrze, to mamy
1: Jeden.
0: drenaż limfatyczny, jeden.
1: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli musimy, najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
0: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności, zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
0: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
1: Tak, to
0: fizjoterapeuty,
1: są
0: rozumiem?
1: kolejne uzupełniające, wspomagające.

0: Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja również. Uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną, nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była no, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże nakłuwać obrzęku, ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólno pojętej terapii przeciwobrzękowej?
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę. Nakładamy je na kilka dni i potem pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
1: i tu
0: przepychać.
1: Wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała Pani o tym nakłuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie. Ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcje w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe. Wtedy
1: mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: niekoniecznie, no
0: niekoniecznie.
1: Właśnie.
0: Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia?
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest.

0: że tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć, tylko stosując terapię?

0: Kierowujemy pacjentkę na, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacery, nie obciążać. Dopiero z każdym, jakimś, na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się zatrzymuje i
0: Zatrzymuje blokada.
1: nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma, nawet jak będziemy sobie wyznaczać dwie szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
0: Tak.
1: nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
0: Jeśli
1: jednego, to jeszcze nie
0: jednorazowo to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale
1: To
0: mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem,
0: Tak,
1: tak? Nie
0: dokładnie.
1: czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: Państwu ślicznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata.
4: Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
5: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają.

0: I dzisiaj z racji jubileuszu, oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
1: Każdy jubileusz jest wart świętowania i podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
2: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
3: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
4: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany, dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u Państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
3: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
4: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też Państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
3: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
4: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i Szydełkowanie.

0: Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
2: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
1: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
5: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy

0: Serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
1: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
2: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże, 51-latek, posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
3: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
4: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
3: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
1: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
5: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa, cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organami prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie, oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury, wprowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy

0: szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
1: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się zmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno-dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie

0: Nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? Nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych, tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście Państwo. Wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Boniewie. Dużo się zmieniło, jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat. To był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony, natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły. A później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniła, porównując kiedyś jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedyś szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej, i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
3: 110 lat w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu. Oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
4: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest

0: Szczególnie istotne, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby. Żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
2: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
3: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
4: O tak, z niektórymi tak, do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dość dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze...

Ludzie z mojego rocznika żyją, mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: Że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To
1: Tak,
0: też jest
1: to jest
0: obrzęk
1: obrzęk
0: w pojęciu
1: pourazowy
0: fizjoterapii.
1: po prostu.
0: Pourazowy.
1: Urazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku, bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to rodzaj?
1: To jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
1: W
0: genach?
1: genach związany ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
0: Czyli, krótko mówiąc, masaż.
1: Nie.
0: To nie jest, a
1: to
0: no
1: nie jest
0: właśnie.
1: Masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją z, można powiedzieć, z obiegu. Ten nadmiar.
0: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
1: Nie znając,
0: nieumiejętnie.
1: tak, nie znając. Te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
0: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
1: Tak,
0: ciała.
1: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
0: Dobrze, to mamy
1: Jeden.
0: drenaż limfatyczny, jeden.
1: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy.

0: To są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
1: Mówimy o tym samym boa, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
0: Dokładnie,
1: tak?
0: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
0: Tak, to
1: fizjoterapeuty,
0: są kolejne
1: rozumiem.
0: uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja. Również uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną, nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią, i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże, nakłuwać obrzęku, ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej, i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekłuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej, co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej.
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i po czym pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako pomp serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
1: I tu
0: przepychać.
1: wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała Pani o tym nakłuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie. Ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od.

0: obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcję w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe. Wtedy
1: mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: Niekoniecznie, no
0: niekoniecznie.
1: Właśnie.
0: Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Jest zawsze obrzęk, jest zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia?
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacery, nie obciążać. Dopiero z każdym, jakimś, na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się zatrzymuje i nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma. Nawet jak będziemy sobie wyznaczać dwie szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
0: tak.
1: Nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
0: Jeśli
1: jednego, to jeszcze mnie
0: jednorazowo to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż

0: będziemy opuchnięci, raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
1: Tak,
0: Nie
1: dokładnie.
0: czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Państwu ślicznie.

0: odkurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Szkoła Podstawowa imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie

0: i pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
1: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni. Daniele nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość. I bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
2: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. W Boniewo, które sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
3: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
0: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
4: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
5: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
4: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy

0: pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
1: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała, więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
0: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
1: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9:30 do 12:30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
0: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

0: pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
1: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
0: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
2: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
3: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
2: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
4: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże. 51-latek posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
5: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu Strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych.

0: naukowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
1: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
0: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
2: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
3: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa, cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organem prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie, oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury, prowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
2: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty

Klinik Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Szkoła Podstawowa imienia Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych, tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście państwo. Wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
2: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Boniewie. Dużo się zmieniło, jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony, natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata.

0: Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły, a później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś, jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedyś szkoła otrzymywała imię sztandar. To była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
1: 110 lat w gminie Boniewo, które no sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
2: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
3: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzi. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze. Żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie

0: będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci. Bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie. I ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby. Żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują, bo nie wiem. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak, do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest życie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj istnieje jako obrzęk, jako
0: bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: Że mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To
1: Tak,
0: też jest
1: to jest
0: obrzęk w
1: obrzęk
0: pojęciu
1: pourazowy
0: fizjoterapii.
1: po prostu.
0: Pourazowy.
1: Pourazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który

0: powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
1: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku? Bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to
0: To
1: rodzaj?
0: jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
1: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
0: W
1: genach?
0: genach związane ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
1: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
0: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
1: Czyli krótko mówiąc, masaż.
0: Nie.
1: To nie jest. A no
0: To nie jest
1: właśnie.
0: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją, można powiedzieć, z obiegu, ten nadmiar.
1: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu, nieumiejętnie.
0: Nie znając, te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
1: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
0: Tak,
1: ciała.
0: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
1: Dobrze, to mamy
0: Jeden.
1: drenaż limfatyczny, jeden
0: Następnie
1: mamy.
0: uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny, to jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli musimy, najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
1: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
0: Dokładnie,
1: tak?
0: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
0: Tak, to
1: fizjoterapeuty,
0: są kolejne
1: rozumiem.
0: uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja. Również uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną. Nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była no, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże, nakłuwać obrzęku. ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki.

0: podskórnej i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej?
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i potem pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę przepychać.
1: I tu wracamy do tego ruchu, o którym
0: tak,
1: pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: Stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała pani o tym nakuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie, ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcje w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe.
1: Mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: niekoniecznie,
0: niekoniecznie.
1: No
0: dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia?
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem, oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę na, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacer.

0: ery, nie obciążać. Dopiero z każdym, jakimś, na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, że mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność. Jak to wygląda? Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się zatrzymuje i
0: Zatrzymuje
1: nie
0: blokadę.
1: ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma, nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to
0: Tak.
1: nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej no są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
0: Jeśli
1: jednego, to jeszcze nie
0: jednorazowo to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale
1: To
0: mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem,
0: Tak,
1: tak? Nie
0: dokładnie.
1: czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: Państwu ślicznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotografię.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z ósmej klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 października 2018 roku.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata.
4: Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
0: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
5: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. W Boniewo, które sięga swoimi początkami czasów średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
6: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też

0: czy dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
2: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
3: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u Państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
2: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
3: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też Państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła z lustra mozaikowe. No i my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
2: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
3: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła, trochę przewrotnie chcemy zadziałać.

0: działać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem, w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają z naszych dyplomów.
2: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
1: Miniony weekend upłynął we Włocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
5: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
1: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
6: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen,

0: we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże, 51-latek, posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
1: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
2: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
1: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
3: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
4: Tak, sytuacja wraca do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół, natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa. Cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organem prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie. Oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury. Wprowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
3: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają. Są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? Nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych, tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście.

0: Państwo, wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj w swoim wystąpieniu jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
1: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Bonniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania szkoły podstawowej, bo nie wiem, dużo się zmieniło. Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej trzy budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
2: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły, a później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś, jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość. Bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej, i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to, tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
3: 110 lat w gminie Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
4: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne, godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej, mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
5: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych

0: placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość, bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby. Żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły, bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest życie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, magister fizjoterapii, fizjoekspert. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Pani Kamilo, dziś porozmawiajmy o terapii przeciwobrzękowej, która u Was w gabinecie jest dostępna jako jedna z wielu ofert, które mają przynosić ulgę pacjentom. Ale zanim o tej terapii, to w ogóle zacznijmy od tego, czym jest obrzęk. Czy obrzęk to jest tożsamy na przykład z opuchlizną?
1: Obrzęk to jest nadmierne nagromadzenie się płynu ustrojowego w tkankach. Jeśli chodzi o opuchliznę, jest to po prostu potoczna nazwa. Dla nas fizjoterapeutów istotne znaczenie ma tutaj, istnieje jako obrzęk, jako
0: Bo
1: forma
0: mówimy,
1: obrzęku.
0: że

0: Mamy opuchnięte na przykład łokieć, bo się uderzyliśmy w niego, tak? To też
1: Tak,
0: jest
1: to jest
0: obrzęk w
1: obrzęk
0: pojęciu
1: pourazowy po
0: fizjoterapii,
1: prostu,
0: pourazowy.
1: urazowy.
0: No właśnie, i teraz proszę powiedzieć o rodzajach obrzęków, skoro już wiemy, że taki od uderzenia to pourazowy.
1: Tak, jest kilka rodzajów tych obrzęków. Taki, na który mamy na co dzień do czynienia w pierwszej kolejności, jest to obrzęk właśnie pourazowy, który powstaje po operacjach, po różnego rodzaju urazach, po skręceniach. Innym rodzajem są obrzęki uogólnione, czyli kardiogenne, wątrobowe, jelitowe, które powstają w wyniku chorób. Kolejnym, który stanowi bardzo duży odsetek obrzęków, jest obrzęk występujący na przykład po mastektomii. Może być, jest to obrzęk wtórny, jako powikłanie po usunięciu między innymi węzłów chłonnych. Rzadko, ale zdarza się również pierwotny obrzęk, który powstaje w wyniku wad rozwojowych w układzie limfatycznym.
0: A ten obrzęk, na przykład podpuchnięte oczy, to jaki to rodzaj obrzęku? Bo on jest też bardzo często spotykany. Ja wiem, że może z tym problemem bardziej do kosmetologa niż fizjoterapeuty, ale jaki to
1: To
0: rodzaj?
1: jest, można powiedzieć, że pewny rodzaj pierwotnego obrzęku.
0: Czyli my mamy troszeczkę go tak jakby zapisane w
1: W
0: genach?
1: genach związany ze zmianami hormonalnymi, które no, pojawiają się zarówno w wieku dojrzewania, w wieku menopauzy, premenopauzalnym. I to jest jakby w nas jakby zakodowane.
0: Mówimy o terapii przeciwobrzękowej, czyli rozumiem, że sposobów na to, aby zniwelować, a nawet pozbyć się tych obrzęków, jest kilka, nie tylko jedna.
1: Tak, tutaj bardzo duże zastosowanie ma właśnie ta kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Na czym ona polega? Jest to specjalistyczna metoda fizjoterapeutyczna, która obejmuje kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Taką podstawą tutaj jest manualny drenaż limfatyczny, który wykonujemy ręcznie.
0: Czyli krótko mówiąc, masaż.
1: Nie.
0: To nie jest, a no
1: To nie jest
0: właśnie.
1: masaż. Tutaj te ruchy muszą być bardzo powolne. Ważna jest znajomość anatomii i fizjologii układu człowieka, ponieważ musimy kierować ten obrzęk, tą limfę do węzłów chłonnych, a następnie do pni limfatycznych, aby usunąć ją można powiedzieć, z obiegu, ten nadmiar.
0: Czyli takie potoczne, mam tutaj opuchliznę, rozmasuję, to możemy sobie zrobić krzywdę po prostu,
1: Nie znając,
0: nieumiejętnie.
1: tak, nie znając, te ruchy muszą być bardzo powolne, nie mogą wywoływać bólu przede wszystkim, tak? Taki tradycyjny masaż powinien co najmniej na przykład jednej kończyny trwać pół godziny. To jest minimum. Nie może taki drenaż trwać 15 minut, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wykonać drenażu na całej kończynie.
0: Czyli wykonuje się go partiami na poszczególne części ciała. To nie jest tak, że jak mamy takie wrażenie, że jesteśmy cali, tacy opuchnięci, pełni, nie wiem, mówi się, że woda zbiera się w organizmie, to się robi drenaż limfatyczny ręczny. To nie tak, tylko na poszczególne partie
1: Tak,
0: ciała.
1: musimy najpierw opróżnić źródełko, czyli można powiedzieć węzły chłonne, i dopiero zrobić miejsce na ten obrzęk, który w częściach dystalnych jest na naszych kończynach, zazwyczaj górnych albo dolnych, tak?
0: Dobrze, to mamy
1: Jeden.
0: drenaż limfatyczny, jeden mamy.
1: Następnie uzupełnieniem będzie presoterapia, czyli mechaniczny drenaż limfatyczny. To jest tak zwany potocznie BOA. Są to rękawy, to są urządzenia, które w wyposażeniu mają rękawy bądź nogawki. One pod wpływem kompresora napełniają się powietrzem i one przepychają, ale one są uzupełnieniem. Czyli musimy, najpierw powinniśmy zrobić drenaż ręczny, a następnie uzupełnić go tym drenażem mechanicznym.
0: Mówimy o tym samym BOA, który jest wykorzystywany również w takim modelowaniu sylwetki. Może być,
1: Dokładnie,
0: tak?
1: tak, oczywiście, tak, oczywiście. Kolejnym elementem tutaj będą ćwiczenia. Ruch jest bardzo ważny w przypadku odprowadzenia limfy. To są zwykłe po prostu ćwiczenia, które pacjent może sam wykonywać. My uczymy, dostosowujemy do każdego pacjenta, ponieważ nie bierzmy pod uwagę, że jednemu pacjentowi w zależności od wieku, od sprawności, zalecamy inne ćwiczenia i komuś, kolejnemu pacjentowi też będą to

0: inne ćwiczenia.
1: Te ćwiczenia uczycie Państwo, tak jak Pani wspomniała, podczas wizyty w gabinecie i one są jakby przedłużeniem tego, co się dzieje w gabinecie
0: Tak, to
1: fizjoterapeuty,
0: są kolejne
1: rozumiem.
0: uzupełniające, wspomagające. Następnie jest oczywiście edukacja i pielęgnacja również. Uczymy pacjentów, jak postępować, jak pielęgnować. Używamy kremów nawilżających. Uważamy, żeby nie dźwigać, na przykład jeśli chodzi o kończynę górną. Nie nakłuwać. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę, ponieważ miałam kilka lat temu pacjentkę, która, młoda dziewczyna, która zgłosiła się do mnie z obrzękiem. Była no, nie w gabinecie, ale u kogoś, kto, można powiedzieć, zajmuje się kosmetologią i nastąpiło nakłucie, czyli suche igłowanie. Broń Boże nakłuwać obrzęku, ponieważ przede wszystkim może dojść do zapalenia tkanki podskórnej i tak też się u niej stało. Miała nakłutą całą, pouszkadzane naczynia limfatyczne i dostała zapalenia tkanki podskórnej. Także broń Boże, nie możemy się tutaj skupiać na tym, aby przekuwać obrzęk.
1: Czyli edukujecie również w kwestii takiego dbania na co dzień, higieny codziennej. Co jeszcze w ramach tej ogólnopojętej terapii przeciwobrzękowej?
0: Stosujemy również kinezjotaping, czyli taśmy, które aplikujemy na skórę, nakładamy je na kilka dni i po czym pacjent sobie je ściąga. Kolejnym takim elementem jest flossing, czyli elastyczne taśmy lateksowe, które w trakcie terapii po drenażu limfatycznym i mechanicznym nakładamy na ciało pacjenta i wykonujemy kilka po prostu biernych ruchów. W ten sposób przepychamy tą limfę, dajemy impuls, ponieważ układ limfatyczny, tak jak serce, serce ma jako serce jest pompą naszą układu krwionośnego, natomiast układ limfatyczny nie ma. I mięśnie, ruch mięśni jest tutaj tak istotny, żeby tą limfę
1: I tu
0: przepychać.
1: wracamy do tego ruchu, o którym
0: Tak,
1: Pani wspomniała,
0: dokładnie.
1: stąd konieczne te ćwiczenia. Nie wszystko da się załatwić w gabinecie, a przynajmniej można wspomóc cały proces leczenia.
0: Dokładnie.
1: Co jeszcze jest takiego istotnego przy obrzękach i w terapii przeciwobrzękowej, na co powinni zwrócić uwagę pacjenci i nie lekceważyć tego? Powiedziała Pani o tym nakłuwaniu, to jest bardzo istotna informacja.
0: Przede wszystkim tak, zgłaszając się do specjalisty, powinien być przeprowadzony wywiad i badanie, ponieważ nie skupiamy się tylko na samym obrzęku, ale też na właśnie przyczynie. Jaka jest tego przyczyna? Czy to jest limfatyczny zastój, czy to jest właśnie tłuszczowy, ponieważ tutaj dosyć dużo pacjentek zgłasza się z lipodemią, czyli to jest typowy obrzęk tłuszczowy. Mogą właśnie być również obrzęki pochodzenia, tak jak już wspomniałam wcześniej, z układów czy pokarmowego, czy krwionośnego. Takie również obrzęki nam się zdarzają.
1: Obrzęk tłuszczowy, ja na chwilę chciałabym się przy tym zatrzymać. Jeżeli mamy taki brzuszek, taką oponkę, to jest coś, co wyhodowaliśmy sobie wskutek złej diety, czy to może być właśnie obrzęk tłuszczowy, na który nie mamy wpływu i powinniśmy już szukać pomocy u fizjoterapeuty?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie można liczyć, trzeba odróżnić otyłość od obrzęku limfatycznego. Jaka jest różnica? Kiedy mamy dysproporcje w budowie ciała, czyli na przykład góra naszego ciała jest szczupła, twarz jest szczupła, natomiast brzuch, biodra, uda są już otyłe. Wtedy
1: mówimy, że to taka budowa.
0: Niekoniecznie,
1: Niekoniecznie, no
0: niekoniecznie.
1: właśnie.
0: Dlatego ważne jest, żeby to zdiagnozować. Co jest charakterystyczne w obrzęku tłuszczowym? Stopy. Stopy zazwyczaj w obrzęku tłuszczowym nie są obrzęknięte. Co w obrzęku limfatycznym? Zazwyczaj obrzęk się pojawia i my tymi różnymi testami naszymi diagnostycznymi oczywiście diagnozujemy, ale w obrzęku tłuszczowym to jest bardzo charakterystyczne, że stopy, palce nie są nasze obrzęknięte.
1: Czy postępowanie w przypadku obrzęku tłuszczowego jest podobne jak w przypadku innych obrzęków właśnie limfatycznych?
0: Podobne, ale
1: Terapia.
0: dostosowane do pacjentów, ponieważ tutaj

0: w lipodemii pojawia się jeszcze ból dodatkowy, tkliwość w trakcie dotyku. To jest bardzo charakterystyczne. Pojawiają się siniaki, czego w obrzęku limfatycznym typowym nie ma, a w lipodemii jest. Także tu są różnice. Też jeżeli pacjentka mówi, że wiele ćwiczy, stosuje diety i tutaj nie schodzi z obwodów, no to również musimy tutaj zwrócić uwagę, czy nie jest to obrzęk typowo tłuszczowy, czyli ta lipodemia.
1: Czy ten obrzęk, czy tą lipodemię można się jej pozbyć, zaleczyć tylko stosując terapię przeciwobrzękową w gabinetach fizjoterapii? Czy to jest problem złożony, wymaga też konsultacji z lekarzem?
0: Wymaga też konsultacji z lekarzem oczywiście, ale przede wszystkim nakierowujemy pacjentkę, edukujemy, jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby stopniowo wprowadzać na przykład spacer, nie obciążać. Dopiero z każdym, jakimś, na każdym etapie możemy troszeczkę jakby w poziom wyżej wchodzić, czyli na przykład treningi oporowe dopiero po jakimś czasie.
1: W przypadku obrzęków mówimy, że czasami jesteśmy tacy opuchnięci, mamy takie i nabrzmiałe palce, dłonie, stopy w wyniku tego, że zatrzymuje się woda w organizmie. Jednocześnie wszyscy fachowcy naokoło trąbią ze wszystkich dziedzin, lekarze, kosmetolodzy, fizjoterapeuci, że powinniśmy dużo pić i dużo się nawadniać. Widzę tu jakąś sprzeczność, jak to wygląda. Czy jak pijemy dużo, to ta woda nam się zatrzyma w organizmie i dlaczego, czy no proszę nam to wyjaśnić z punktu widzenia trochę medycznego.
0: Fizjoterapeuty.
1: Tak.
0: Węzły chłonne są jakby takim, można powiedzieć, odkurzaczem w naszym organizmie. Wychwytują wszelkie bakterie, wirusy, toksyny. I kiedy one, te węzły są zablokowane, ta woda nam się zatrzymuje. I tutaj powstaje właśnie ten typowy obrzęk. Dlatego tak ważne jest między innymi opróżnianie tych węzłów typowo chłonnych, czyli ruchem i tak dalej. Jeżeli tutaj chodzi o wodę, jeżeli nie będziemy mieli uaktywnionych, uruchomionych węzłów chłonnych, pni limfatycznych, wtedy ta limfa nie ma gdzie się odprowadzać, tak?
1: I stąd ta woda się
0: zatrzymuje
1: i nie ma znaczenia, ile tej wody wypijemy, ona i tak się zatrzyma, nawet jak będziemy sobie wyznaczać 2 szklanki dziennie, no bo przecież ja jestem obrzęknięta, to nic nie da, tak?
0: To nic nie da, dlatego uczymy autodrenażu, żeby pacjenci, najczęściej to są, nie oszukujmy się, są to kobiety, aby potrafiły same sobie uaktywnić właśnie pnie i węzły chłonne, aby ten ruch limfy był taki systematyczny.
1: Czasami zdarza się tak, że jednego dnia wkładamy pierścionek zupełnie na luzie, innego dnia mamy problem, żeby go włożyć. Jeśli to się dzieje sporadycznie, to jeszcze nie alarm, kiedy już taka sytuacja powinna nas zaalarmować, żeby skorzystać z konsultacji.
0: Tak, trzeba skorzystać z konsultacji. Być może jeszcze właśnie jednym elementem jest kompresoterapia, czyli zastosowanie rękawów czy bandażowania, aby uaktywnić, przepchnąć właśnie tą limfę.
1: Ale no jednorazowo, jeśli to się wydarza
0: jeśli
1: jednego, to jeszcze nie
0: jednorazowo to nie
1: niepokoi.
0: jest, ale mówię, warto rozważyć, żeby nie codziennie, ale na przykład raz na jakiś miesiąc skorzystać z takiego drenażu całego ciała, aby usunąć między innymi te toksyny, ponieważ ten drenaż działa detoksykacyjnie.
1: Czyli to nie musi być tak, że czekamy, aż będziemy opuchnięci. Raz w miesiącu profilaktycznie możemy taki drenaż wykonać i to tylko z korzyścią dla naszego zdrowia, rozumiem, tak?
0: Tak,
1: Nie czekamy,
0: dokładnie.
1: Nie czekamy, aż nie będziemy mogli założyć pierścionków, butów i tak dalej.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Kamila Kalinowska, magister fizjoterapii, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękuję
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: Państwu ślicznie.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub

0: jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Szkoła podstawowa imienia obrońców ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Ta historia, co prawda ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 31 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci.
0: Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Początkowo szkoła mieściła się w jednym budynku, a dziś tworzy rozbudowany kompleks.
2: Jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat, to był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony. Natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
0: Na uroczystości nie mogło zabraknąć Ewy Grochowiny, która przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora szkoły. W czasie jej pracy do szkoły podstawowej w Boniewie dołączyli uczniowie ze szkół w Lubominie i Osieczu Małym. Placówki te zostały zamknięte w związku z reorganizacją oświaty w gminie Boniewo. Uroczystość nadania szkole imienia

0: odbyła się 12 października 2018 roku.
1: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły. I po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły. Dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni.

0: czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze.
1: Jubileusz został starannie przygotowany. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli występy dzieci, które przybliżyły historię szkoły, a także zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne. W jubileuszu uczestniczyło wielu absolwentów i nauczycieli, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych.
2: To jest taki piękny czas, 110 lat w gminie Boniewo. Boniewo, które no, sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie, a 110 lat szkoły to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają i dzisiaj z racji jubileuszu oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
3: Każdy jubileusz jest bardzo świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
1: Szersza relacja z jubileuszu w magazynie Pulsometr.
4: Seniorzy z Wrocławka rozwijali swoje artystyczne pasje, poznawali nowe techniki i tworzyli własne prace. Wszystko w ramach projektu Posztukuj z GSW, realizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej. Od maja w każdy czwartek uczestnicy spotykali się na twórczych warsztatach.
5: Nasz projekt Posztukuj z GSW to był projekt napisany specjalnie do akcji Interwencje 2026, który prowadzi Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Galeria zgłosiła swój projekt autorski. Pośród ponad 1000 zgłoszeń nasz pomysł został zaakceptowany. Dostaliśmy pieniążki na ten projekt i dzięki temu przez pół roku mogliśmy gościć w murach galerii seniorów, którzy odważyli się działać twórczo i współpracować z nami przez ten czas. Przez pół roku, co czwartek, przez 3 godziny od rana seniorzy odwiedzali nas albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo po prostu widząc nas w telewizji u Państwa, tudzież gdzieś ze słyszenia. I razem pracowaliśmy przy różnych technikach. Warsztatowicze nauczyli się tkać tkaniny unikatowe, nauczyli się robić mozaikę, nauczyli się tworzyć kolaże, poznali podstawowe techniki malarskie, rysunkowe, trochę eksperymentowali, no i tak naprawdę wyszli spoza takiej strefy komfortu, także poznali zupełnie nowe rzeczy, a żaden z nich nie był artystą wcześniej, także to jakby takie pierwsze kroki w stronę takiej sztuki, którą można zobaczyć już później w galerii.
4: W programie znalazły się m.in. kolaż, tkanina artystyczna, szydełkowanie, rysunek, mozaika i upcycling, czyli nadawanie nowego życia niepotrzebnym przedmiotom. Zajęcia prowadzili pracownicy galerii oraz zaproszeni goście z wykształceniem plastycznym.
5: Mieliśmy parę razy możliwość gościć osoby, które zajmują się sztuką profesjonalnie albo zajmują się arteterapią, tak jak pani Gosia Jabłońska, która z nami kiedyś współpracowała. Więc poprowadziła zajęcia z grafiki warsztatowej. Uczestnicy wtedy tworzyli linoryty. Mieliśmy gościa, którego też Państwo mieli okazję poznać, czyli Piotra Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i nauczył takiego kolażu eksperymentalnego. Była też Kasia Żukowska, nasza tutaj wrocławska artystka i zaprzyjaźniona z nami koleżanka, która stworzyła z lustra mozaikowe. No i I my jako tutaj też osoby wykształcone w tym kierunku, czyli pani dyrektor tkaninę, ja też malarstwo i Karolina Kul-

0: Ulla, która jest realizatorką wystaw w galerii, ale też jest artystką i prowadziła szydełkowanie. Frekwencja była na początku taka, można powiedzieć, mała, ale z każdymi zajęciami wzrosła. Już na końcu, teraz im bliżej końca tego cyklu, tym zainteresowanie jest większe. Też dzięki jakby Państwa obecności, też nowe osoby dowiadują się z telewizji Kujawy, że działamy w ten sposób i mamy nawet 5 nowych osób, które stwierdziły, że bardzo żałują, że tak późno się dowiedziały o tej akcji.
1: Celem projektu było nie tylko poznawanie nowych technik, ale także stworzenie przestrzeni do twórczego działania, spotkań i wymiany doświadczeń.
0: Po nowym roku planujemy comiesięczne, cykliczne spotkania z osobami dorosłymi. Nie chcemy rozdzielać dorosłych, seniorów, młodzieży, po prostu osoby dorosłe, które będą chciały pracować z nami twórczo, mogą po nowym roku nas odwiedzać. Ale to będziemy jeszcze o tym więcej pisać i rozmawiać. Ostatnie spotkania, bo to będą 3 ostatnie spotkania, oczywiście w najbliższe czwartki do końca miesiąca, od 9.30 do 12.30. Czeka nas jeszcze spotkanie z Karoliną Kullą i szydełkowanie. Będziemy jeszcze z panią dyrektor filcować na ciepło. Będzie spotkanie podsumowujące jeszcze ze mną i takie ostatnie prace malarsko-rysunkowe. No i tak naprawdę już przygotowania do wernisażu i do wydawnictwa związanego z podsumowaniem tego projektu. Plan jest, to będzie takie bardzo uroczyste, można powiedzieć z przepychem, z taką pompą, dlatego że chcemy i jeszcze bardziej ugościć naszych uczestników, chcemy spędzić ten czas bardziej przy kawie, przy rozmowie, chcemy dowiedzieć się od nich, trochę porozmawiać, jak im się podobało, jakie mają uwagi, czego od nas oczekują w przyszłości i troszeczkę jakby zaplanować dzięki temu podsumowaniu, co możemy jeszcze w przyszłości jako Galeria Sztuki Współczesnej zrobić dla tego typu odbiorców, dla tej grupy wiekowej. Każdy, kto przyjdzie i stworzy jakąś pracę, ma szansę jeszcze te prace pokazać na uroczystym wernisażu. Także tutaj, ale co do wernisażu, nie chcemy za dużo zdradzać, dlatego że to będzie taka troszeczkę inna formuła. Trochę przewrotnie chcemy zadziałać i chcemy, żeby to było też zaskoczenie dla samych uczestników.
1: Projekt dobiega końca, ale efekty pracy uczestników będzie można zobaczyć na wystawie podsumowującej warsztaty. To właśnie tam zaprezentowane zostaną prace stworzone przez seniorów podczas kilkumiesięcznych spotkań.
2: Włocławscy policjanci podczas interwencji w bloku przy ulicy Zbigniewskiej odnaleźli ciało kobiety. Na miejscu zatrzymano Mariusza K., który był konkubentem nieżyjącej Teresy Z. Mężczyzna miał przez wiele miesięcy znęcać się nad swoją partnerką.
3: 18 września zostały ujawnione zwłoki pokrzywdzonej kobiety. W związku z tym zdarzeniem zarzuty zostały przedstawione podejrzanemu Mariuszowi K. Zostały mu przedstawione zarzuty znęcania się nad kobietą ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że podejrzany kierował wobec pokrzywdzonej słowa wulgarne, obelżywe, poniżał, ciągnął za włosy, wyrywał włosy, bił, kopał po całym ciele. W związku z tym zastosowano także wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura wystąpiła z takim wnioskiem, sąd je zaakceptował. Biegły patomorfolog po przeprowadzonej sekcji zwłok wykluczył udział osób trzecich w zgonie kobiety. Podejrzany zarzucanego mu przestępstwa dopuścił się, działając w warunkach powrotu do przestępstwa.
2: Podobny mechanizm może pojawiać się u ofiar przemocy domowej. Przywiązanie do sprawcy, nadzieja na poprawę sytuacji i chwile pozornego spokoju sprawiają, że trudno im zakończyć taką relację. Ofiary bywają wdzięczne za drobne gesty i momenty wytchnienia, choć na co dzień doświadczają cierpienia i upokorzenia. Dlatego tak ważne jest, by nie pozostawać z tym problemem samemu. Warto zwrócić się do bliskiej osoby, policji lub organizacji pomagającej osobom dotkniętym przemocą. Jeżeli zagrożone jest życie lub zdrowie, nie należy zwlekać z wezwaniem służb. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które ukończyły studia, rośnie. Nie zawsze jednak kierunek ukończony przez studentów pozwala im znaleźć pracę. Z roku na rok coraz więcej absolwentów uczelni zasila szeregi osób bezrobotnych. Może to świadczyć o rosnącym problemie niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Z pomocą przychodzą wówczas powiatowe urzędy pracy.
4: Dla osób, które mają wyższe wykształcenie i zastanawiają się, że biorą pod uwagę przekwalifikowanie, bo dzisiaj wiemy, że rynek pracy nie jest taki łatwy dla osób z wyższym wykształceniem. Ich udział w ogólnej populacji jest dosyć wysoki. Jak patrzymy na ich udział w osobach u nas zarejestrowanych, to on jest na poziomie 9%, czyli 9 na 100 naszych klientów ma wyższe wykształcenie, to jest bardzo dużo. Dlatego zachęcamy do aplikowania o finansowanie studiów podyplomowych. Jest to szansa na to, żeby rzeczywiście zdobyć wiedzę czy kwalifikacje, które rzeczywiście są na naszym tu lokalnym czy regionalnym rynku pracy pożądane. Czasami wybory edukacyjne są przypadkowe, a czasami po prostu nie chcemy pracować w tych zawodach, które wynikają

0: z naszych dyplomów.
1: Zgodnie z rankingami studiów podyplomowych najlepsze kierunki pod względem finansowym to te z obszarów technologicznych, finansowych oraz specjalistycznych, które pozwalają uzupełnić realne luki kompetencyjne na rynku pracy.
2: Miniony weekend upłynął we Wrocławku pod znakiem wzmożonej czujności służb. Policjanci i strażnicy miejscy patrolowali okolice szkół w związku z niepokojącymi informacjami o możliwych zagrożeniach. Strażacy interweniowali natomiast po zgłoszeniach dotyczących rzekomych podłożeń ładunków wybuchowych. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe.
3: Jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, to w miniony weekend można powiedzieć, że był bardzo spokojny. Mieliśmy 7 zdarzeń, z czego jeden to był alarm fałszywy, 2 pożary oraz 4 miejscowe zagrożenia. Takie najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Dąbrówce, gdzie była kolizja 3 samochodów osobowych. Podróżowało tam łącznie 8 osób, natomiast nikt nie odniósł tam poważnych obrażeń. Jeżeli chodzi o akcje w szkołach, to w zeszłym tygodniu mieliśmy serię alarmów fałszywych bombowych i tutaj również Straż Pożarna brała udział w zabezpieczeniu tych miejsc zdarzeń, natomiast wszystkie alarmy okazały się fałszywe.
2: W ostatnich dniach w internecie pojawiały się doniesienia o planowanych atakach na placówki oświatowe. Informacje te wywołały niepokój wśród uczniów i rodziców. Policja nie potwierdziła jednak doniesień o ogólnopolskim wyzwaniu związanym z atakami w szkołach.
4: W miniony weekend na terenie Włocławka i powiatu odnotowano 8 zdarzeń drogowych. Były to kolizje drogowe. Ujawniliśmy 124 wykroczenia, z czego 91 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Za przekroczenie tej prędkości na terenie obszaru zabudowanego zatrzymano 2 prawa jazdy. Ujawniliśmy także 4 nietrzeźwych kierujących. Jeden to kierujący samochodem marki Citroen we Włocławku. Mężczyzna w wieku 47 lat posiadał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Jeżeli chodzi o pozostałych nietrzeźwych, byli to kierujący rowerami. Niechlubnym takim rekordzistą był mężczyzna w miejscowości Skoki Duże, 51-latek, posiadał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Nadal w rejonie szkoły prowadzimy wzmożone patrole. Są to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze, policjanci umundurowani, jak i policjanci nieumundurowani. Wówczas w rejonie szkół posiadający opaski z napisem Policja, bądź też kamizelki odblaskowe z napisem Policja. Wszystko po to, aby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Z tego tytułu właśnie te wzmożone patrole w rejonach szkół cały czas się odbywają.
5: Licząc od piątku do niedzieli, czyli cały weekend, strażnicy miejscy zrealizowali 64 interwencje, które zostały zgłoszone do dyżurnego straży miejskiej, czyli jest to raczej taka ilość standardowa. W tym czasie nałożyli 18 mandatów karnych. Najwięcej interwencji wpłynęło z włocławskiego Śródmieścia, około 40. Natomiast najmniej z Michelina, bodajże tylko jedna interwencja. Dodatkowo wykonywaliśmy w piątek takie dodatkowe zadania wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji. Było oddelegowanych kilku strażników miejskich do pracy w rejonie placówek oświatowych. To było w piątek. Natomiast w tym tygodniu strażnicy miejscy też będą patrolowali rejony placówek oświatowych, w szczególności tych, które mamy niejako przeznaczone do ich kontrolowania na zewnątrz. Są to placówki na ulicach Szkolna, Willowa, Papieżka, Cyganka i Kaliska.
6: A proszę nam powiedzieć, czy służby interweniowały właśnie w tych dyżurach szkolnych, czy coś działo się takiego niepokojącego?
5: Nie, do nas nie wpłynęła żadna tego rodzaju interwencja, która by dotyczyła stricte jakiegoś zdarzenia na terenie którejś z placówek oświatowych na terenie naszego miasta.
2: Do sprawy odniosły się także władze Włocławka. W piątek prezydent miasta spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz procedur na wypadek kolejnych zgłoszeń.
0: Tak, sytuacja wraca.

0: do normy. No, było tak, że w piątek rzeczywiście te informacje, które do nas docierały i od uczniów, i od pracowników szkoły, i z mediów, no, powodowały pewien niepokój i naturalne zachowanie opiekunów, którzy nie posłali swoich milusińskich, swoich dzieci do szkół. Natomiast my od początku zapewnialiśmy o tym, że cały czas u nas w szkole funkcjonują wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa. Cały czas również jesteśmy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz organami prowadzącym szkołę i prowadzącym nadzór pedagogiczny. Dzisiaj w poniedziałek do pracy przystąpiliśmy normalnie. Oczywiście wzmożyliśmy zasady bezpieczeństwa, procedury, wprowadziliśmy również wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole, te, które obowiązują na co dzień tak naprawdę. Również prowadzimy takie działania wewnętrzne związane z tym, żeby zapewnić uczniów o bezpieczeństwo, bo uczniowie sami też podchodzą i pytają się, czy jest bezpiecznie. Tak, szkoła jest miejscem bezpiecznym, tak jak dom jest miejscem bezpiecznym. Natomiast w przypadku wystąpienia pewnych zagrożeń, które oczywiście mogą się wydarzyć, wiemy jak się zachowywać i również pracownicy szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni również są poinformowani o tym i przypomniane zostały zasady tego, co zrobić, żeby zapewnić sobie wzajemnie bezpieczeństwo.
1: Wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest już opanowana, w szkołach nadal jednak utrzymuje się wzmożoną czujność, a służby pozostają gotowe do reagowania na każde kolejne zgłoszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: W ziemi kujawskiej w Boniewie obchodziła wyjątkowy jubileusz. Placówka ma już 110 lat. To doskonała okazja do świętowania, wspomnień oraz podsumowania historii, która ukształtowała wiele pokoleń. Uroczystości odbyły się w hali sportowej przy szkole.
1: Historia, co prawda, ona się inaczej potoczyła, bo dzięki panu Michałowi Raczkowskiemu, który kiedyś odwiedził moją szkołę, zbierając informacje na temat tutaj pracujących nauczycieli, dyrektorów szkoły, bądź historii tej szkoły, utwierdził mnie w przekonaniu, że początki naszej szkoły właśnie w 1916 roku się rozpoczęły. Czyli nie budynek, ale ludzie wcześniej pracujący, były to klasy najpierw jedno, dwuklasowe, które się mieściły w pałacach, gdzieś u dziedzica. Natomiast pierwszą szkołą była szkoła obok kościoła, później druga w nieistniejącym już budynku poprzedniej gminy. Obecnie budynek stary, który mamy z 1931 roku, który został ukończony za czasów Falskiego, który też napisał elementarz i ten elementarz tutaj u nas jest. Właśnie ten budynek najstarszy to jest właśnie pozostałość po tych szkołach, które ileś w Polsce wybudowanych zostało na ten sam wzór. I ta nasza szkoła nadal funkcjonuje, jest i uczą się dzieci. To mamy różne sukcesy na niwie sportowej, mamy na niwie naukowej, mamy dużo absolwentów, którzy w różnych dziedzinach się spełniają, są to lekarze, informatycy, geodeci, no, wszelkie nowoczesne dzisiejsze zawody też w naszej tutaj się szkole, jak gdyby absolwenci naszej szkoły zdobywają te właśnie kierunki. Oni chętnie tutaj przyjeżdżają, zresztą tutaj wielu z nich dzisiaj jest, tak? No, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, bo przez 42 lata pracy tutaj w tej placówce wiele młodych pokoleń się przewinęło. Młodych sportowców, jak również recytatorów, śpiewaków. Tutaj Julka dzisiaj dała piękny pokaz swoich możliwości i umiejętności wokalnych. Tak? Także myślę, że ten rozwój tutaj będzie kultywowany, bo nie mamy domu kultury i nasza młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, na kółkach właśnie rozwija swoje talenty. Ja się bardzo cieszę, że przyjechało tylu gości, że nas odwiedzili, że z utęsknieniem jak gdyby czekali na część artystyczną, bo nie było wiele mówione historii na samym początku, jak zauważyliście państwo. Wszystko, co żeśmy przedstawili, to było przedstawione przez młodzież, tak? A uzupełnieniem, tak jak wcześniej powiedziałem tutaj w swoim wystąpieniu, jest dekoracja i tej uroczystości, bo nie trzeba wiele mówić, żeby pokazać to, co robimy, tak?
2: Zdecydowanie. Wiele lat na to czekaliśmy. Rzeczywiście wcześniej były takie momenty, że po prostu wir inwestycji, innych spraw spowodował, że te wcześniejsze lecia nie obchodziliśmy tak hucznie, ale teraz postanowiliśmy, że skoro już prawie wszystko w Boniewie mamy, to czas też przejść do jubileuszy i właśnie w tym roku mamy tą niesamowitą radość obchodzenia 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Boniewie. Dużo się zmieniło, jak zaczynałem właśnie tutaj pracę, blisko właśnie tych 30 lat. To był tylko jeden budynek, taki troszeczkę z tyłu rozszerzony, natomiast dzisiaj mamy no, co najmniej 3 budynki, bo doszła jeszcze wybudowane wcześniej gimnazjum, doszła teraz jeszcze hala sportowa i to wszystko jest jak gdyby w jednym kompleksie, ale w tej chwili rzeczywiście cała nasza młodzież, od dzieci przedszkolnych po dzieci właśnie te już z 8 klasy, wszystkie z naszej gminy chodzą do tej jednej szkoły, zespołu szkół.
3: Muszę powiedzieć najpierw, że ja jestem absolwentką również tej szkoły i po latach nauki wróciłam z powrotem do tej szkoły, dyrektorem byłam 34 lata. Szkoła zmieniła się na pewno, ale uczniowie i nauczyciele są cały czas bardzo fajni, wspaniale nam się pracowało przez te wszystkie lata. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie szkoły, budynek, to zmieniło się bardzo wiele. Gdy zaczynałam pracę, była typowa stary budynek szkoły. A później pojawił się budynek gimnazjum, pojawiła się hala sportowa, więc szkoła się bardzo rozwinęła, mnóstwo pomocy, teraz jest zupełnie innych, wyposażone świetnie klasy. Także na pewno bardzo się zmieniło, porównując kiedyś jak przychodziliśmy, a teraz. Jeżeli chodzi o takie uroczystości, to na pewno kiedy szkoła otrzymywała imię sztandar, to była bardzo piękna uroczystość i bardzo się cieszę, że nasze dzieciaki potrafią to wszystko świetnie odebrać. To jest ważne. I mówią, że teraz dzieci się bardzo zmieniają. Nie, dzieci są takie same, tylko po prostu czasy się zmieniają. A jeżeli wspólnie pracujemy, to wszystko jest dobrze. I naprawdę cieszę się, że trafiłam na takich ludzi w pracy swojej, i na nauczycieli, ale i na rodziców, i na dzieciaków. Naprawdę społeczeństwo nasze potrafi się zintegrować i to, tak jak tutaj wszyscy mówili, że jeżeli razem coś robimy, to na pewno będzie dobrze.
4: 110 lat w gminie Boniewo, które no sięga swoimi początkami czasu średniowiecza, bo z tego co pamiętam, to jest końcówka XIV wieku, kiedy była pierwsza wzmianka o Boniewie. A 110 lat szkoły, to prosty rachunek mówi o tym, że szkoła powstała w roku 1916, czyli dla Polski też w takim bardzo trudnym momencie, kiedy rodziła się niepodległość państwa polskiego. I to też o czymś świadczy, że ta szkoła ma swoją piękną tradycję, o której wszyscy pamiętają. I dzisiaj z racji jubileuszu, oczywiście bardzo wielkie przedsięwzięcie, duża impreza w szkole dla lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie gratuluję, bo chyba niewiele jest takich szkół w naszym powiecie, które cieszą się taką długą tradycją.
5: Każdy jubileusz jest wart świętowanie podkreślenia, ale wszystkie jubileusze typu 100, powyżej 100, to są szczególne godne uwagi, bo mówimy tutaj jednak już o historii. Historii pokoleń, która tutaj w takich małych społecznościach jest szczególnie istotna, dlatego że szkoła podstawowa, oprócz innych instytucji, to jest to miejsce szczególnej integracji każdej lokalnej mniejszej społeczności. Także serdecznie dziękuję za zaproszenie. W tle widzimy piękną uroczystość, która podkreśliła wyjątkowość tej chwili. Dzisiaj mówimy oczywiście o jakości także kształcenia, ale i o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie, które w szczególny sposób w ostatnich dniach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego też dzisiaj i o tym jest to wydarzenie. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że spotkała się cała społeczność, zarówno i szkolna, ale i całej gminy, bo to jest ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności.
6: Po zmianach jest to jedyna szkoła w gminie Boniewo, która wchłonęła mniejsze szkoły. Ja jestem absolwentem szkoły podstawowej w Lubominie, gdzie było nas wiele lat temu. To samo dotyczyło Osiecza. I połączenie tych placówek zaowocowało tym, że jesteśmy w nowych obiektach, że szkoła w Boniewie się rozbudowała o pomieszczenia gimnazjalne najpierw, później o tą halę, w której się znajdujemy, ale tak jak mamy hasło dzisiaj wywieszone, że to nie mury decydują o powodzeniu szkoły, ale przede wszystkim ludzie. I dlatego dzisiaj jest okazja powspominać tych, którzy przepracowali ponad 110 lat, ale i tych, którzy obecnie pracują i tworzą nową przyszłość. Bo przyszłość zaczyna się dzisiaj, czyli to, co my razem robimy, budujemy dla naszych następców. Dlatego jest okazja dzisiaj podziękować wszystkim i pogratulować. Podziękować za ciężką pracę, za misję nauczycieli, którzy wychowują coraz to młodsze pokolenia, ale podziękować również dyrekcji szkoły, dyrektorowi za prowadzenie tej szkoły w gminie Boniewo wzorowo. Jednocześnie pogratulować także rodzicom, że właśnie ich dzieci mogą uczęszczać tu do Boniewa, do takiej szkoły. I życzyć na przyszłość wszystkiego, co najlepsze, żeby szkoła mogła pracować w spokoju, żeby nie było tych zdarzeń, których jesteśmy ostatnio świadkami, żeby wszyscy tworzyli jedność, bo razem możemy zrobić więcej. I dlatego też życząc dobrej przyszłości, mam nadzieję, że szkoła w Boniewie będzie się nadal rozwijać, tylko apel do mieszkańców, żebyśmy mieli dzieci, bo urodzenia, jak rozmawiałem wcześniej z wójtem tej gminy, panem Markiem, no niestety są na niskim poziomie i ta demografia zaczyna nas wszystkich niepokoić, że może nas w przyszłości być o wiele mniej. Życzę, żeby tak właśnie nie było, a szkoła, żeby tętniła życiem, wykształcała coraz to nowych ludzi, zdolnych ludzi, bo wśród absolwentów tej szkoły są bardzo znaczące osoby. Żeby nadal tak to było i żeby nas zastępowali inni, którzy się do tego tu przygotowują w Boniewie. Serdecznie dziękuję i gratuluję.

0: Gratuluję wszystkim.
1: Piękna uroczystość. 110 lat to jest ponad wiek. Ponad 100 roczników wyszło z tej szkoły. Bo zaczynając od pierwszej klasy do ósmej, no to pierwszy rocznik się wyszedł dopiero po 8 latach, czy po 7, w zależności od tego, jaki system obowiązywał nauczanie. Ta szkoła, poza tym, że posiada historię tą 110-letnią, to posiada również wspaniały klimat, atmosferę w tej szkole. Zawsze była wspaniała. Ma szczęście zarówno do wspaniałych dyrektorów, nauczycieli, jak również dla wspaniałych uczniów, którzy z tej szkoły wychodzą. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej szkole dalszego rozwoju, bo szkoła się zmienia, mury się zmieniają, klimaty zostają, które powinny być dalej w historii tej szkoły zachowane. Myślę, że to, co dzieje się w Boniewie, jak i w tej szkole, jest czymś ewenementem na skalę Polski, że potrafią zarówno mieszkańcy, uczniowie, wszyscy dyrektorzy, wszystkie instytucje, które tu w tym małym środowisku funkcjonują, że tak potrafią się zjednoczyć, żeby tworzyć dobre rzeczy dla danego środowiska.
2: I 7 lat w jednej klasie, pewnie te przyjaźnie pozostały na wiele, wiele lat.
3: O tak, z niektórymi tak, do dzisiaj się utrzymują, utrzymywały. Najlepszy przyjaciel już dosyć dawno nie żyje, około 4 lat, ale jeszcze ludzie z mojego rocznika żyją. Mieszkają na terenie, część mieszka na terenie gminy Boniewo, część jeszcze poza gminą. Utrzymuje się kontakty, może sporadyczne, może z jakichś okazji, świąt i tak dalej, przyjeżdżają do rodzin. Jak życie, życie, to jest.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w dniu ich święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole.

0: Awery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
1: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
2: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
3: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m2, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 m na 70 m. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 000 zł, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m2 został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parku.

0: Kingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, żeby potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Wrocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Wrocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
5: Powiat wrocławski jest ciągle liderem województwa.

0: z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przejeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, miesek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji, szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym zespół szkół w

0: Walu, po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń, tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież trwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat.

0: Prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no. Jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek, coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej Wsi.

0: dzieci, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak wasz

0: Ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
1: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
2: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
1: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
3: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
4: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
5: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
1: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
6: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
7: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
8: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
9: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
10: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
11: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
0: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już

0: wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
1: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Włocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
3: To na pewno będzie bardzo korzystne dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się dwa lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
4: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
5: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo umniósł

0: Oczywiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej. Tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
2: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażona.

0: Non ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 m2. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych, wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są

0: kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
2: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki Wam stawała się piękniejsza.
3: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć Wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę Wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł Wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
4: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
5: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie, mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają, mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Wrocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
4: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
5: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek, coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi.

0: ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
1: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
2: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Wrocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Wrocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach wróciła?

0: z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko. Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
2: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny dwa razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
0: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie dwa razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy, one dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
1: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No, to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no troszeczkę chyba inaczej.

0: Czyli wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej. To było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi. I właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarw ulgowych. Ona nieraz, widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar.

0: Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. Szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. Wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? Bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne.

dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie. No i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej. Nie

powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach.

0: swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom, one na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć, natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW /286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję

0: do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
1: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
2: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
3: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
4: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
1: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
5: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
6: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
7: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
8: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
9: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
10: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
11: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
8: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m², o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 m na 70 m. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 000 zł, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m² został poświęcony przez

0: Księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
1: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Włocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
0: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski.

0: Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało czterech zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
2: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dno. dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 000 m2 hal pneumatycznych oraz

0: 15 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym zespół szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli

0: czyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
1: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
2: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
0: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
3: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
4: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zacząłem pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Wrocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
3: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
4: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
0: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
5: Karmy ta pada,

0: Ja ευχαριστώ εσάς. Για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka. Tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie. Opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić.

0: robić w wodzie. I tak.
1: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
0: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
2: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
0: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
0: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, akurat w ich wieku, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich Mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po 1,5 roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy, one dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście, ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3. rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No, to już jest 3. rok, jak spotykamy się na treningach. trzeci rok już ciężkiej pracy.

0: Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także, a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarów ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie

o koty wolno żyjące jest zapewnienie im odpowiedniego lokum. Sprawdźmy budki dla kotów. Zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka. No i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie. No i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak, w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej.

możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu

0: stadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć, i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej, w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy, oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego, no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą, i niestety potrafią pojawić się te maluchy, właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczajają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW łamane na 286, łamane na 35, łamane na 26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi cały

swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często

0: To są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
1: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
2: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
3: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
4: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
1: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Świąt?
5: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
6: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
7: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
8: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
9: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
10: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
11: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
8: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m2, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 m na 70 m. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m2 został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzie.

0: Radzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wosławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W Hali Mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego. Chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski. Jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski,

0: wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w UTJ-cie było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
2: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe, dnie kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa powiatowego centrum sportu i rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie powiatowego centrum sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2.

0: Na powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.

0: Wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
1: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
2: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
3: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
4: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zacząłem pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej. Oczywiście no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie. Ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Wrocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
3: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
4: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. Mhm. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście, także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
5: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Wrocławku, warto odwiedzić

Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka. Tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Wrocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się, czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces.

0: Fitness pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim?
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ. I bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy, one dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
0: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
1: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
0: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową.

0: Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi. I właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc.

Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są

obecnie produkowane. No niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie. No i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem.
Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan.

na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki,

0: uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom, one na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć, natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: w gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tydzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?

0: tak wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
1: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
2: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
3: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
2: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
4: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
5: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
6: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
7: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
8: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
9: Dzisiejsze przedstawienie będzie o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
10: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
7: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m2, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m2 został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym.

0: To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnej młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu, Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście, w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów każdej kategorii wiekowej.

0: samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało czterech zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest uczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
2: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niesek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów.

0: Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne

0: sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
1: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
2: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
3: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
4: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zacząłem pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej. Oczywiście no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie. Ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
3: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
4: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
5: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Wrocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko, jak...

0: twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
2: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
0: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ. I bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu, czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po 1,5 roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
1: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen. Ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no troszeczkę chyba inaczej wyobrażała to całe, tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były

0: no, pertraktację, w końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej, wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarów ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się, no i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego lokum. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda

wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka. No i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie. No i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą.
Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej

karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu,

0: dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy, oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom, one na pewno odwdzięczą się, może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczajają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć, natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za uszkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak,

który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku, we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wsiekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia.

0: się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
1: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
2: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
3: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
4: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
1: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
5: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
6: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
7: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
8: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
9: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
10: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
11: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
8: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m2, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 m na 70 m. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 000 zł, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m2 został poświęcony przez księdza

0: kana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
1: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wosławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
0: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski.

0: medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało czterech zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
2: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 000 m2 hal pneumatycznych oraz 11 000

0: tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych, wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także

0: grupy parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
1: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
2: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
0: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
3: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
4: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zacząłem pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Wrocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
3: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
4: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
0: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
5: Tam, gdzie pada, ja...

Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Wrocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka. Tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Wrocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się.

0: i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
0: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale. I bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
0: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ. I bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem,

0: nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarów ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się, no i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynia?

raka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona.

Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak, w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe,

Oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym,

0: korzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy, oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego, no, rujka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała Strawana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często

0: To są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
1: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
2: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
3: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
4: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
1: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
5: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
6: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
7: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
8: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
9: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
10: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
11: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
8: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzie.

0: Zgodzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu, Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście, w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski,

0: wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało czterech zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
2: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2. Łącznie

0: Na powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych, wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.

0: Wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
1: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
2: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
3: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
4: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
3: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
4: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek, coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpanakorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
5: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Wrocławku, warto odwiedzić UGR.

Reka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Wocławka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach?

0: wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko. Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
2: Na sukces pracuję regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny dwa razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
0: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie dwa razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu, czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
1: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. trzeci rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie, no troszeczkę chyba

0: inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także, a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej. To było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarów ulgowych. Ona nieraz, widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. Szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. Wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? Bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego lokum. Sprawdźmy budki dla kotów.

klientów. Zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka. No i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie. No i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz. Oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak, w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu
nieco

później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te

0: Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy, oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego, no, rujka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW łamane na 286, łamane na 35, łamane na 26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku początku, we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wsi.

kliźnie i chorobą zakaźną oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię nas

0: naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
1: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
2: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
1: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
3: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
4: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
5: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
6: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
7: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
8: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
9: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
6: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m2, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m2 został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

0: oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, żeby potwierdzić, że naprawdę

0: W UTJ-cie było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest uczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
2: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu-Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 m2. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie

0: Nie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca cały

0: społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
1: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
2: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
3: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
4: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zacząłem pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
3: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
4: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
5: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym

0: obozie i trenowałam tam po 2 godziny, 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
0: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo dużo miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3. rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No to już jest 3. rok, jak spotykamy się na treningach. 3. rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
3: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 40.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 październik 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana, wielkość duża, cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. Szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. Wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? Bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka. No i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę.

Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie. No i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz,

0: Możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować. Ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji. Pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są

0: nauczyciele i za co ich lubisz?
1: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
0: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
2: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
3: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
4: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
5: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
6: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
7: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
8: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
5: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i

0: szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o

0: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
1: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
0: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
1: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
0: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 m2. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to

0: To szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
1: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym zespół szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzę.

0: Ty, zaciśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
1: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
2: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
3: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
4: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej. Oczywiście no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie. Ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Wrocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
3: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
4: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście, także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpanakorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
5: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Wrocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Wrocławka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.

0: sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówię. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
0: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
1: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
0: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową.

0: nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi. I właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana, wielkość duża, cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota.

Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie. No i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak, w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce,
czy na

posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty.

0: samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom, one na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć, natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na